Amerykańcy rekli, żeby mógł wymienić bryję za twarą, a Tour de France za ruská kola, a Moliera za Gogola, a Virginka za rudý máčka.